0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Рація у подорожжях. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Рація ў падарожжах. Пачынаем чарговую перадачу. Сёння ізноў гаворым пра Чарнагору. Пра прыроду, давайце скажам. Горы, мора, лес.
3: Горы, мора, лес. Пра мора неяк гаварылі, узгадаваючы гарады, якія знаходзяцца на ўзбярэжжы Чарнагоры, але мы тады спыніліся на Ульчын, толькі узгадваючы характэрныя рысы, але яшчэ трэба дадаць, што там у Ульчын ёсць самы доўгі пляж, так, бо ён цягнецца аж на 16 кілометраў, наколькі я памятаю, і там ужо не камяністыя пляжы, а там ужо пясчаныя пляжы.
2: І называюць гэты пляж Копакабана.
3: Шырокі, вялікі, толькі таксама і вада не надта глыбока, я прынамсі берегу, ну, можна ісці 40 метраў ад берегу і увесь час быць там па калена ці паз вады.
2: Цяпер гаворым пра прыроду. Давайце падамося ў цэнтр Чарнагоры. Дормідор. Гэта нацыянальны парк. Ён на ўзвышшы, 2000 метраў на ўзвышшы знаходзіцца. Там ёсць і возера, і лес, і адчувае сябе чалавек зусім інакш, чымсьці на ўзбярэжжы, а гэта ўсяго 90 кілометраў.
3: Тому і приваблівая Чорногора, менавіта тому, що може так змінятися на ніяким адреску пару десяток кілометрів. Ти сказав про атмосферу, каб ще собі її уявити. Я так розумію, що гэта атмосфера першобитної природи, можна було б так назвати?
2: Гэта національний парк, там захавалася тое, що було незмінене ад довгих стагоддзяў. Гэта штось таке, як у нашому районі Біловецька пушча.
3: Калі кажеш уже про національний парк, то я б з'їхав крыху ніжей, вниз, і там так само є національний парк Skadarsko Ozero. I Skadarsko Ozero w ogóle jest upisane, na kolki ja dobrze pamiętam, na spisok UNESCO. Geta je w ozera, bolsza czaska jego znachodzica po bok albański, ale geta czaska, no, wielmi prychorze, ja znachodzica po bok czarnogorski. Kali tam dojeżdżają, to prosto siebie odczuwają jak u niejkiej kascy. Geta zielona ja roślinność, jaka ja pływa je na ozery. Maleńki tam wostrawy. Geta to jeszcze odbywaje się na wokół. Na kolki jeszcze ciekawe w ogóle Skadarsko Ozero. Tam już spokojna. Tam dla ludzi, jakie szukają spokoju, odpoczynku, oddechu przyrody. Tak, i kali kazać pra ptuszki, to niezwyczajne je miejsca. Tam w ogóle z ulicy, kali jedziesz w ulicę, jaka czastkowa idzie uzdołuż tego woziera, można pobaczyć prychorze, ja bielinki, ja czapli, jaki je nad tym wielmi prychorzem zielonym wozierem. I można tam sustrać tak samo pelikanał, jaki je wystupają u Europie, tylko i wykluczna u tym miejscu, mianowita na Skadarskim Ozieru.
2: Dobra, ale przejeżdżając, skażem z tego Darmidra nad Skadarską Woziera, trzeba przejechać przez kanion Tary. To najbolszy kanion w Europie.
3: To tak samo cudowne je miejsca. Reczka Tara, jaka ja ciągnę jeszcze z Bośni, to wielmi cudowne je miejsca dla ludzi, jaki je lubią krajowidy. Tak samo raju tady, kap to pobaczyć, mianowita dobraca u Czarnogoru, na przykład na ciągniku. Nie na maszynie, bo na maszynie trzeba trzymać tak samo ról i gledzieć czasem na drogę, chyba że to zjawiają się pasażerem, ale mianowita na ciągniku z wakna jako można prosta uglądać u tę cudowną przyrodę. Ta droga z w ogóle z Belgradu u Czarnogoru wiedzie na tym wąwozem Tary i przejeżdżają tam, nie pamiętam już dokładna, tam bliska sotni tunelów i sotni mostów. Tak, że ujeżdżają na wielbi wielkiej wyszyniu i prosta, niewiarygodny ja...
2: Z jednego boku, skażem, tej reczki Tary jest czygunka, a z drugiego taka droga. Tak, że ta ciekawa wyglądaje 300 metrów niż ściana.
3: Tak, i temu jeszcze dla wodzicielów tak samo pełna pierścieroga, bo kali na przykład ja zajeżdżał u Czarnogory, ja zjeżdżał z troch różnych miast. Один раз апошні, і гэта мне вельмі спадабалася, заїжджав з боку менавіта Босніі і Герцеговіни. І там мяжа, гэта такі мост з одною паласою, па якій можуть їхати машини тільки в один бок, так що памежники з одного боку, босняцькі з другого чорногорські, пускають машини у той або у той бок. Не виглядає гэты мост, скажімо, вельмі солідна, так що можна мати сумнів, чи приїдем, але приїжджаємо зусім безпечно. І вже по другий бок у Чорногори, менавіта на далейшу частку гэтай дорогі, вонва з Антари, ёсць такі listołki, ulotki, na jakich pierścieregają kierowca z realnymi zdymkami u tych, kap nie uzieraca na krajowidy, jakie je prosta zachaplają, a gledzieć na drogu, bo heta pograżaje tym, że maszyna może spaść sa skałą i rozbica, no i zrozumiała, następstwy wielmi prykryje mogą być od hetaga.
1: Racja u podarożnych.
2: Zresztoż, jedno z przytokał reczki Tara, już reczka milohuczna nazwą piwa. Dawajcie teraz pogawarym pra jadu, i napitki.
3: Kali użo okazać pro Czernogoru ja może niczego na ta sebliwa, ale usiotek ja lublu buduczu w pełnych krainach, karystaca i kuplać ich nie ja napoi i ich nie ja strawy. Pazbiegaju czy usich takich suświetnych marek, jak i je zrozumiała, tak samo można znaleźć. Kali ktoś ci przyzwyczajny, to zrozumiała, że to może i suświetnymi markami siebie zadowolić. Nikszyczko, heta adzin z Garadołu, Nikszycz, heta adzin z Garadołu u Czernogory, jak i robić piwo pod nazwą Nikszyczko. I heta adno z bolsz wiadomych jak raz czernohorskich piwo, kali nie hałowne je. I wielbi smaczne je, asabliwa kali hałodne je, mianowite na uzbierze kotoru, kali z plażu, jakomu szerini 1,5 metra, prochodzisz przez ulicę u Mercato, gdzie za 50 centów kuplajesz butelku, gdzie żęczyna tebie nie liczyć niczego za butelku, a tylko za to jesz tu unutry i prosić prosta, kali wypijesz, wierduć tę butelku u skryniu, przychodzie, czy daje je u kramu. I jada, jaka ja mnie asocjuję z bolszego, to jest to i u Serbii i u Czarnogory, tak? Że ta ryby, że ta giryca, tak?
2: Zlane serdele.
3: Że ta czywapci, że ta pleskawica, że ta usielakiego rodu u w ogóle miasa z grilla, jako je nazywaje ca rosztil, kali baczycie na Bałkanach rosztil, to znaczy, że to tam was poczastują miasa z grilla. No i buduczy u Czarnogory, no treba korzystać ze tymi morafruktami i rybami, bo ich tak samo tam szmat i można ich skasztować u różnych barach.
2: Jeszcze nie padalok samocha uzbiereże, jest takie uzwyższa, taka horka, wielka hora, 1800 metrów Lovćen. To tak samo nacjonalny park i tam tak samo jest mauzolej jednego z zasnowalnika współczesnej Czarnogory, Niegosza.
3: A i w ogóle jeszcze pokali prasuczasnej Czarnogory, to może paru praktycznych informacji na zawieszenie naszej sustraczy, chociaż ja думаю, że to do Czarnogory jeszcze u buduczych pieradaczach budzim wiertaca.
2: I nie tylko u pieradaczach, думаю.
3: U Czarnogory bez problemu dochodzić transport z różnych boków, tak jak my już okazali, można zajechać z boku Bośni, można zajechać z boku Chorwatii, można zajechać z boku Serbii, można zajechać z boku Albanii, tak że kali ktoś się zbieraje na taki wielki tur bałkański, to usie drogi wiedąć u Czarnogoru i warto tutaj zajechać.
2: Można
3: tak
2: jeszcze można zajechać, zapływć z boku Italii. Można z miastowości Bari do miastowości Bar.
3: Z miastowości Bari na paromem. Tolki, ja zusim nie dał naprawierał koszty takiego paromu. Dostatkowo drogi. Widać, że to użo jakby nie pasłucha dla ludzi, jakie je patrabują, że to skażą pieremieszczenia z jednego u drugi bok, a bolsz turystyczne, ja, że to tak użo wyglądaje. Samolotami tak samo można u Podgoricą, można i u Bilgrata po ślaciach nikom dobrać.
2: Uściwat, tak samo tak, samoloty lotają.
3: Tak, i jeszcze i waluta, jaka ja używał się w Europie, wiadomo, ja jako jukożny umie je korzystać, a jako jukożny...
2: U Polsce nie wsie.
3: No jeszcze nie korzystające, ale przynajmniej się wiedzą, że to ja na jości może ma być chutka przyjdzie u Polszczu, że ta eura.
2: My mówili pra piwa, zakończymy pra wino wranacz. Jego można sustrzeć tak samo i u Polszczy, jano dowoli popularne je. Sztoż, tady trzeba padawaca u Czernogoru. Chwala, Radku.
3: Chwala, Jurka.
1: Racja u podarożnych. Zapraszamy nawiedzać ciekawe miejsce u oddalonych końcach Białorusi, Polszczy, Europy i świata.

Dziewczyny i oczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.